ara nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam oni aye se onigbagbo o aye se onigbagbo you are not a true believer aya fi igba te ba nfe daada te nfe fun ayun te nfe fun omo lateji wa'adu gangan gangan gana le to je onigbagbo eh nbe nnu bibele ti bibele ni feran omo ni keji re gege